0: Japonia, co to w ogóle jest?
1: Unia Brukselska, śmiercionośna, wielka, nierządnica europejska. Unia, Polska.